sobie na blogu, bo było, że łączyło się z nim. Mamy fajnie, bo ma co, bo ma blogu, bo co, tankuje się z nim. Mam sobie 4D farą.